0: kucie.
1: Wszystko
2: po 3 minuty.
0: A ja nie mogę zrobić.
3: Here I come, here I fist in my ass. Don't stop, make me come, make me come. Don't stop.